Tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira tak kira t